0: Do moli so stańczy zwoża w obchodzie do trawy lenicz. Przy tutaj rańczych temperaturach 20 stopni pokaza runy żywe slebro to ani jeszcze rańcza wriosa. Tu nie jest tak, że je trawa w obchodzie sucha. Zo moli to szczyn. 6 mięczynów po pieczychie. Katka Pypelec je dżęca rano popuczu ze mną do rania. Też z wami wiezo, a ma przelatku do dżęcniejszego wusowania. Dobre rania, Katka.
1: Dobre rania. A konstytucja są bliżej, a z tym też wiesz, za so wiesne swiedzenie, hudźbne eventy, gajsz też przed so wielkie jewiszcze, szako so szudze natwarja, a szudze tam, gdzie się jewiszcze a boksa, też gema nie daleko. To ta instytucja tak krecko trażada się popfat za to, za nieco wódce hudźba bieży. Beno Bielke so raz z tym zabierał, jak wysokie tu te popfatki poprawom za serbskie cywki są, więc w tym, za nieco tu pola nas za niekak chodzinu. W runoprawost czy żonu w niemskiej, ce Bogna Korenkova nam komentar przedstać, a wotladajo woto zmiemy tyś dżęce za so naszu seriu www. W dalszym pokroczowaniu cista a 28. to miasto mnie. Dżęce zabieramy so z nowej drużynu w opicu, a wiezo przyliczy nam dżęce tyś Filomilos za so do kuchniu, a dżęce to cele w osobie to usuwanie. To ja też za to na liczbę ladam cista, a dziewięć za to mianujcie.
0: No, to dam, bo przyjechał, no my zekpić. Wasa mięczyno popieczych, utrobny dżakatka za przelatku, poladamy nietko do nocnego lecza. Olivia Newton-John spiła mianujcie z musicala Grease.

Tajka miła noc dżensa, 26 stopnio pokaza hižo, žive slebro vzrańčo, haj, kajš je so svitało, to by się krótko po štyrioch, ale gdyż sem potom nudom načasnik poladała, sem zvieščiła, no ladaj tak wiele minuce jeden miesac zvučini. Przed štyriomi tydženiemi by się rano štyrioch woprawdze hižo jara jara svitło tak, so se všitko derje widział, dżensa se derje miesac kvičał, a svitało je so ze sranja cyle lochce, no he tak spiesznie so potom čas tež minie, a tež so była ja zasodny krótsze a wieczora a noce z tym tež dlesze. Na čo smimy so dżęca weselić, što już wiedro nastupa po takim 20 stopniu hižo žive slebro pokaza, a dżęca zmijemy woprawdze horce dżen, hač na 6-30 stopniu zalize dżęca žive slebro we horni wužice wiesča metrologojo. A potom przez noc temperatury spadnu. Dale tež potom z toto wuskutkuje na jucišet temperatury cyle tak horco minuce nie budzie, a potom mamy so też nastajeć wieczor na deszcze, runie tak kajż też sobotu. Temperatura potom sobotu maksymalnie 24-25 stopniu, a przeco za so może so też podeszczować. No haj, a z deszczem iżtoś je przeco derio wo sobie deszcze jara sucho, kajż nitko wo sobie so możemy przeco dale wieslić, hać do przychodnije sredy zo so może podzielnie deszczować, a temperatura zaso z lochka stupa hać na 30 stopniu. Poladam za was na czasnik, dwie mięczyny jeszcze potem je biedlk na 6.

Mici nu pobile knașesc. A to mușc mi bola dac. Ja, dalsze stuczki do mnie. To je Martin Eitner, kiszny dom spiewa. Anna Maria Bretschneiderec. Na komie jezora, niko to szkuli tyśu przyjodnych dniach dalej seci. Szako, a i jest skończnie za solicio, a temperatury no są dość wysokie, tak co może niko to szkuli, bo pochodzi tyś rady do wody skoczyć. Dwie mięczenie pobiedlik na szestrzie.

0: Czesanczy mieć nowe na półszestrzechie. Przed tydzieniem mają iść sobie w kraju Horce też w postupowaniu politykaria Jensa Spana dyskutowaše, kiż by się w Ameryce sun w swojskim dziesczu zwopradzić dał. A to ze z pomocą żony, kotraż swój żywot tak riec w upości, a dziecko porodzi. Bognu Korinko Wupak w tutym zwisku celihinesze mysle zabirachu.
1: A winuje się dżęca równoprawości żonu w naszym kraju. Tak wulkotna niemska to docwa nie, kaj se rady politisce wupira. Nic jenż zo postaja w parlamencie przeco jeszcze wiecina muži, što żonam tude hegen tyje, a što nic. Nie, su to też zakonie, kiż mam za miestem wiace hać przestarjene. Wieso je jara nekane z wobsty prawo na miestno w żłobiku a pistowarni, a zomili żony runie tylko zasłużyczkaś mużojo. Rejane to sun, dołożnie są zdy a zastopnowania transparentne. Chcu pak na dalszy brach skiedźnić. W niemskiej smiecia dre mużojo swój sperma darić, żonam pak je zakazane jekowe bańki darić, niemsce ajcelen spende. W drugich europejskich krajach je to dowolene. Tam em pošim zdaču runoprawost kutniša vukvaduja hač tu v Nimski. V Česki, Danski, Nižozemski, Španijski napšikvat smiča so jekove bajinki anonimne darič, haj samo v Polski, tam vizo pod krutimi vumeninimi. A por v Nimski, ki si džiči tak jara pšeja, vone su nučene, pak svoje pšeče spuščič, pak si v vukraju pomačtač. Najoblubowanejsze kraje są Česka, Španijska a Portugalska. Płacić dobyś w susodnym kraju w około 5000 euro za darenie a w obwodzinie. Nie jest koniecznie na czasu jole runoprawość przesadzić, a w niemskiej podzinie też korbne kasy sobie zaprzyjeć. Nie mam zaprawę, że jenice wubrani ludzie po takim czystostym muszniu a dobrymi stykami si swoje swójbne przecza spełnić smiedza, a druzy tak długo do miesaczka ladaja. Naposkają si moraliskie prydwanczka wubranych politykariów.

4 minuty do napół 6. Dobranie przyje serbski rozwóz jako dżęcara nonadzi włosy dojedziech, a tam na pełny miesacz kladach przemysłowach jeszcze w oczerowszej rozmowie z meteorologu, kiż je mi powiedał jeszcze raz w zaćmiczu słońca, što je tam si wukopał a naczytał, a wiezo samotyż jako fachowc wie 12. augusta lica smiemy so na tajkę zaćmiczę Wunca Wieselicz, z kiery tu we niemski na partielne po takim, so nie budże cyle so swunczko hasn, czyli by prajne zaczynić. Inak je to jeliście w tym czasu we grunlandzkie, we islandzkie, albo też we szpanijskie popuczu. Tam so potom w oprawdzie swunczko cyle zaczyni. Tu pola nas na 4,8 do cija 90%, tak je mi czera powiedał. No a ja sama mużach takie partielne Jelne začmiče svunca 1909 a 1910 doživič, snanost če tež boli to v juhu Nemske, to bych mime se svoj bu na Nebelhornje, na horje popuču, a to je vopravdje tak, kak še mi fachoc čera tež išče raz vopodstatnil, zo naraz započnu abo zastanu ptački vizdač, zo je vopravdje taka vosebita čišina, No i a na końcu jest so potom w obchodzie tak jara, lało a krupiło, no i a po godzinie pożdżyszo by się nikak wszystko zasoprzeć. Po takim 12. augusta je kompletne zaćmicze słońca, kiż możecie w osobiedere we szpanijskiej dożywić, jeliście tam popuczu. Cele ważne pokił jeszcze, proszę potem nic z czystymi wódczkami do słończka ladać. Trzeba czy takie odpowiednie na oczy, co nie by husowódczka skuncwali. Wosą cimieńczyny do napół 6.

Здравствуйте, наши еще познинский доволовый час. Нано тиш за вас еще дживовый час. А потом вот в понеделе ду свободный дни лос. Ах, то е пшецарине за свойбу попучевич. А вот еш сано раз цели сам, а со подаче до музея западнее в Ужице. Там можече со с дечими дженца до бронзовые дживанье пшеп. Podać, a się tam przeproszeni, tam chci da formu sotowić, a ju też z metalom wuki dać, tak może się dzieci pierścien rynku albo kubok sotowić. A potem masz dybinku za siebie sam, kotruż si nadziewał od popudnia dwima jechać do napuszczyrjoch. Towarstwo Nadzieja, prosujący na kolesowansku turu pod tesłom serbskiej impresji, chce dżia z wami zromadnie 12 km przez Maleszecy, Brizynku, Kluksz a Strożu. Kolesowacz start je piatk po południu we Sztyrjoch, pod takim jutce we a przy cyrkwimy Maleszecach. A przyzywić możecie so pola rycznego motivatora Luciana Karlfürsta. Si film wobladać pod hołym niebiom, ja jestem wulki fan toho. To je przeco jeszcze można wieczornym kumcu, jutce po południu, ryka tam film Szitko, Ponie Monstro. Zastup je cjocha zawieszk, zbienie so potom na poszturioch, lipy prajny maszynka, zapocznie so ze z filmom potom wiaczeć na poszturioch. A dalej wostaniemy tam na krabatowym mynie, mienucy ryka tam kunstyczenia dzień przyrody, kotryż Niedzielu switcha, wot jednaczych hađo na wieczora pieczych. To budże paradis za lubowario a przeczelu przyrody ze sprzednoszkami, dożywieniemi a dziwaniczkami. Po takim czy tam witani z cywej swójbu, tam ze fachucami są rozmawiać a przyrodu dożywić a zeznać. Dwie mięczynie pod cywilki na szyscie samskiej rozwostruwy.

0: Przy tydzień mają są jeszcze w ludności Holca o postupowaniu politykaria Jensa Spana dyskutować, że gizpiesy w Ameryce są w swojskim dziesczu zwopradzić dał, a to ze pomocą żony, któraż swój żywot tak riec w upości, a dziecko pochodzi. Bognu Korinku, opak, w tym związku cele inne myśli zabierają.
1: A winuje się dżęca równoprawości żonu w naszym kraju. Tak wulkotna niemska to docła nie, kaj są rady politice upiera. Nic jenż zo postaja w parlamencie przeco jeszcze wieczina muži, što żonam tude hegen tyje, a što nic. Nie, są to też zakonie, kiż mam za miestem wiace hać przestarjene. Wieso je jara niekane z obstej prawo na miestno w żłobiku a pistowarni, a zomili żony runie tylko zasłużyć, kajż mużojo. Rejane to sun, dorośnie są zdy a zastopnowania transparentne. Chcu pak na dalszy brach skiedźnić. W niemskiej smiecia dre mużojo swój sperma darić, żonam pak je zakazane jekowe bańki darić, niemsce ajcelen spende. W drugich europejskich krajach jest to dowolone. Tam im pośim zdaczu runoprawost kutniszo wukwaduje, hać tu w niemskiej. W czeskiej, danskiej, niżozemskiej, szpaniskiej na przykład smicza so jejkowe bańki anonimnie darić, haj samo w polskiej, tam wiezo pod krutymi wumienieniami. A por w niemskiej, gizdy dzieci tak jara przeja, one są nuczyne, pak swoje przecie spuścić, pak si we wukraju pomhać dać. Najwoblubowanejsze kraje są Česka, Španiska a Portugalska. Płacić dobyś w susodnym kraju w około 5000 euro za darenie a wobwodzinie. Nie jest koniecznie na czasu jole runoprawość przesadzić, a w niemskiej podzinie też korbne kasy sobie zaprzyjeć. Nie mam zaprawę, że jenice wubrani ludzie po takim czystostym muszeniu a dobrymi stykami si swoje słybne przecia spełnić smiedza, a druzy tak długo do miesaczka ladaja. Naposkają si moraliskie prydwanczka wubranych politykariów.

Justin Bieber. Ústfiutéš na zakončacím predstajeniu nohaj VM. To sú so niektoré škúly, kde ždívali zo CD Čicha tam na vulkým rajnišťu z gitaru rajšia. Ale potom je so Shakira zase vo hocotu tam. Delikatíš na Trauniku postarava húčne z najmenša. Ve muzeju Zapadná Vúžica. To je Jensa Jane za dječi. Oni sú tam do bronzoveje dživanie prošení. Chceča tam formu zhotoviť. Môžete tam tiež se svašmi dječimi potom formu se smetalom vúleč. Pierścinci na dziewacz, rynku albo kwok. Wot dwiema idzie tam nos, po takim pucze tam rad lubię z dybką. To warstwo Nadzija. Prosujucy na kolesowansku turu pod hesłom serbskie impresje. Chcecie z wami zromadnie 12 kilometrów se dojeć. Przez Maleszece, Brezynku, Klukša, Strożu, a potem za Sorocho. Start je po południu 4 przy cyrkwi we Maleszecach. A przyzywić możecie, co pola rycznego motivatora Luciana Kaulfursta. Chce film obladać pod hołym niebiom, to je możno we czarnym gumcu, jutce po budniu. Film ryka wszystko po nie monstru. Cioch je tam iżo zastup, a potom możecie so w omiery zesedać na pusztyrioch, potom tam zabierzi maszyna, kiż transportuje paski filmu. Schnitte, ja, das von einem Matschabonschen, da kannst du Chinini, ich seh nehmes du. Oh je, das ist ein Sastaska ohne. A Jane Pschirode, Svetscha Nedjelu, wer Krabatove Münje, wird jednatschig hat do Navicora Petschig. Da musst du sie predstavit, so wurde to Paradies, Salubovario, abschätschelo Pschirode, s Prednoschkami, Doživinjemi, a Dživarničkami, a tam stschetisch na vosebitych Putschowaniach. Po poczu. Wymienić nie do cybelki na wasom.

Przyjemy zbożo jubilari. Kiszryka Jan Malink. A swyci dżęca sydom dżesaciny. Tak czytam z narodnickiego postrowa. Lubę nano, przychodny nano a dżedo. Z cywie utroby przyjemy tebi k twoim dżęcniszim sydom dżesatym narodninam Boże żonowanie. Krótu z tobotu. Wieselo z twoimi dwanaczynuczkami, a dalej dost czmocą za skutkowanie na dobro serbstwa. To przyjaci Marko z Azju, Madlenka z Tomaszom, Lubina z Robertom, Jadwiga ze Stefanom, a cywa Bobria swojbna, a też Bobria nuczku. Tuż wiele zboża, Jani Malinki, ksydom dżesatym narodninam.

Kać. Boże mnie sej w rajach boj, na telefon wakać. Mienie mój sodzielich moj, dzień styska so mi, tak zlepo te bi, hać zabudu cię.

Jo, witajże uczebnie. Feriowy program z Zachopio by mogli gronić. Jo, we feriach smyducy, by dowolu z naszteke w Ukraju. Żynca zabieramy se z jadnią rycu, które już pejedają na całym swieżu. No jo, niekotare luży ju uknu a pejedają, ale we wiele krajach. Esperanto stoi żynca planas we fokusu naszego tematyckiego uściwania. O to przygież wie miazy narodnego dnia tej rycy 6 a 26 Julia. Jo, a co mimo tego żynca plana słyszysz, to wam net gronim, ja sam Ania Kochojczwa, co a? Życzę wam wiele wiasyle przy słuchaniu, najlepiej niż w chłodku.

0: Šarono apie talį slėdau aš teksto jūs bijuą, jūs vam rėts zdauą znatą, ale veto neiščio megalindic rozmėš. Spivau jos spivai drė nevėcei uspešni planuanį rėts svieta Esperanto. Pšicom špoidarėjau Esperanto registrėjau aš nejo take laške.
1: To jo šeško gronis, a jo jūžo přecei bylo šeško gronis, za Esperanto nedajo ľudliceniu, abo take nieco podobne. Mode Esperanto pejdarie žinca take jūžo nejsú cvonky analognych kubkov, ako jo to bylo niega. Możemy jano niekak liczyć po liczbie używarią Esperanta w internecie. W socjalnych mediach dają szuzi Esperanto kubki, a Esperanto riecne używarie. Na Twitterie na przykład już słyszało Esperanto dwójki cask najwięcej używanym riecam. Pytakiem możemy gronić, aż Esperanto jo cesto używana riec w internecie. Oficjalne liczby se gibają niezi miazy 500 000 a 2 000 000 używarią. To žiaľ jo šeško pomeniš exaktnú lícbu.
0: Rozkladuje pelský linguist a projektovú sobu živašier živanišťa za serské kubuanské uvijanie Hešebus Metop Tašinsky. Umyslil jo sebe Esperanto Gates Ludwig Laser Zamenhof. Venio sa narožil v 18.1956 v predponocnej pelskej v mieste Białystok, ktorýž jo pe želeniu pelskej a tencas súšalo do rusojského mecnarstva.

ric, nieopak dawno ta jadnczka. Przemysłowali wetom, a opytali suto jużo we 18. stolesiu. A jużo wet ranego 19. stolesia z takim iści do zamenhofa su dokumentirowane predne seriozne przykłady. Żince gledamy na gnujucu, ale zrazom teke musiecu liścinu inicjatywą. Pedla nowych unamakaniu su miasnimi teke warianty, a dalej uvisia esperanto. Zajmawe ze serskeje perspektywy su słońskie planowane riecy. 2001 su wezjawili svietovu pomecnu riec Slovio. Venade zmežniš povedarjam slovenskih recov lepšu komunikaciju. Projekt jo pak bil konfrontirovane s uhetovanim, až zastupujo radikalne slovensko-nacionalistiske pozicije. Ven njejo se mega přesažiš. Teke mjaze slovenska rec međuslovenski, co velaščiš komunikaciju mjaze povedarjami šakih slovenskih recov. Gramatika rece slovio bazirujo do dalokeje mjere na rece esperanto. Tomiaze słońskie ma drugu strategiju. Ako naturalistiska rec nie ma żadne kumštne elementy. Vena bazirujo jano na etnosłońskich recach, przytom ma to starocerkwinsko-słońskie wesebnu poziciju. Obie rece używate rovno tak łatyński, ako tege kyrilijski alfabet.

0: Jo, to by ja gronił. Esperanto jo leksikaliski, a gramatyski mieszańca germanijskich, słowiańskich, a romanijskich rytów. Tam dają wiecy, kiedy są ścieżki za słowianą, na przykład ten artykuł la, ako takie wiecy, kiedy są ścieżki za nimcą, na przykład refleksywny posesiv, serbski jo to swej. Takie nieco nie dają nimszczynie, ale w Esperanto jo, na przykład węcy ta swoje knigły, Esperanto jo to li legas sian libron, ale nimski elis sein buch. Co może tak byś węcy ta jogo knigły. Ale całkownie jo Esperanto rono ljaszki albo rono sieszki za nimcą a słowianą.
1: Kroni mnie to ptasiński, a rozkładuję dalej.
0: Esperancie dają jano 16 gramatyckich przabidło. Te najważniejsze są każdy substantyw ma końc o. Na przykład dom, jo domo, elektryska, jo tramo, albo piwo, jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo, jo bona biero. A dalsze ważne prawidło jo, aż dają jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, tio estas domo, ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każde słowo se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laży psiecy na psiedzlednie złożce. Krotka udzwa.
0: Na przykład ja som meto, esperanto jo mi estas marcia.

teno, môžeme také groniš, mie se groni, mie to, dobužov esperanto, mi nomidžas Marteno. Bydlim hršebuzu, by bylo, mi loďas en hršebuz, a že bydliš ty, tie loďas vy, pejdaš ty sersky, čo vy parolas la soraban, abo také, jo, pejdam esperanto, mi parolas esperanton.

0: Mieto Ptaszyński nie uczy w Dolnej Łużycy jano Dolny Sarskoriec, ale tege Esperanto. W roli Esperanto ma jasne mienienie.
1: Znatejo, aż dajo Serby, kęcz su uknuli, abo uknu Esperanto, a teke wiele Esperanto pejdario uknio serszcinu, dokulież Esperanto pejdarie mają wielgin rady mięczynowe riecy. A znaty serski Esperanto pejdario teke Edward Warner, ten dyrektor Instytuta za Sorabistiku Lipsku. Ja myslím, až Esperanto má příhod jako menšinová riec, že môde Esperanto povedať, že im sa nevyží příhoda Esperanta ako univerzálnu riec, že nioco, aby sa státy v UNO važili v Esperanto. To převestajeme engelštine. To je náš ta největšia zmena v Esperanto gýbaniu, až možina vyží v riece Esperanto nosaria vysebnej kultury a już o nic więcej jako konkurenca angielszczynu. A to jest takie moje mienienie Esperanto jożiel europejskiej kultury.
0: Viktor Zakar z Hesebuza, zorabist a sobuziła się na Uniwersji BTU, gleda na rolu Esperanto radnie wiecy krytyski.
2: Saluton, to jo jadno z dveju słowow, na kotorež se derje dopomniam. Esperanto jo jadna riec, kotorež som uknul na jadnom crash kursu ve Zgorjelcu. Ucil jo profesor Edward Warner, a ja se na to derje dopomniam. Vnio to viegin derje ucil. Riec nejo se me tak viegin spodobava, dokulaž jo me celý cas dopomniam na italsčinu, a ja mogu italski, a dokulaž jo bylo Esperanto podobne italske rieci, mi je to ugledalo tak, ako by to bila bleda kopija italske rieci. Se vie, su bili teke rieci z germanijskih a slovenskih riecov, ale ta italsčina jo prevagovala. Na Esperanto se teke derje dopomnijom, dokulaž viem, až se organiziruju seminari a legva za Esperanto, a derje se dopomnijom na jeden fakt, jednu cinitošć, gaš luš. Pejeda svoju maminu riec na takem legve za Esperanto, pen dajo šakorake pomenjenja za taki luži. A napsikrat dopomnijom se derje až gaš jeden luš, pohada z italske, a pejeda italski, a nic Esperanto, ve tom legve, pen se jomu groni krokodilo. To jo se ves, vegin luštne. Teke jo zajmne, až dajo jadno dvorniščo, blisko Barlinja, Halbe, a tam se opljeva pičku vece Esperanto, ale nja mogu se dopomnješ na kotore vašnje. Ja bi gronil, ja som tegde teke rozmeo, až Esperanto ne os naš najlepša opcija za mnjo, dokulaš gašio jadna rec tak podobna druge, pen ne vižim tu, jo, tu trebnošć. Abo ten zmys, jo, tu trebnošć, podobnu rec hišći raz uknuš, a ze pičku zmenjonimi pšavidlami.

0: 6 a 20 julia na dniu Esperanto svieće na całej zemskej kuli ve zjavienje knjigu Ludwiga Lesera Zamenhofa pominjenih unua libro predne knjigu. Okolo toga datuma vedmejo se uši toga kuždi ljeto vecidnjevno Esperanto svjetovi kongres. Ku 111. letnikoju zmakaju se ljetosa ved prednjego do 8. augusta v Gracu v Austrijskej. Negledajuce na vjereseru kritiku a pebrahujuce pšipeznaše, obstoje Esperanto dali až do žincašnjego. A na celom svješi dej biš 2000 do 5000 maminorecnih tejerece. W niemskich zastojnstwach, kazniach albo szulach nie eksistirujo żadne oficjalne pszało na nałożowanie Esperanto. Na jednotliwych niemskich uniwersytach pebituju Esperanto w ramiku rycnych kursów albo lingwistyckich projektów. Cało inaksza jozinca sytuacja w Pelskiej, powiedział Mieto Ptaszyński.
1: Jo, żinca ma Esperanto przede wszystkim kulturny, a historyczny uznam. Pelskiej na przykład jo Esperanto jako kulturne derstwo UNESCO przypoznate, ale Esperanto ma takie celopraktyczny uznam, na przykład jako komunikacyjski sredk między partnerskimi miastami. Tak dają niemskiej oficjalne Esperanto miasto Harz Gorinach. Je to miesto Herzberg am Harz, a korespondencja między Herzbergom a jego polskim partnerskim miestem Gura se wytmiewa celo w Esperanto. W Wużycy wytmiewają se wytargi zmakania esperantyskiej młodziny, na przykład w Berkowach. Tam se pen zmakają tej takie Esperanto dolnoserszczyna, dokoli aż wiele esperantistów rady uknio nowe riece, a przede wszystkim mięsie nowe riece jako dolnoserszczynu.

0: Stimis, ukami, kupki, esperanto, desperados, mesta Kopenhagen, vedainske, zakönzu, senosh, uschuanje, przygażbie, miasa narodnego dnia, esperanto. Spiva, akos, co słyszeli w uschuanju, suspivali teke verietze, esperanto. W swoich pomierach, esperanto, stepejedawe, mitop Tachinski, a Viktor Zakar, autor, a pejedar uschuanje, jobo, Sebastian Elikowski Winkler.
1: RBB. Wasza muzyka w serskim programie.
0: Jo, ako što su šali sliduju naš servis, grajome vaše žicone štucki, doponijome ninto muzikove žicenje jadnije prisvohariki, a ta, co s vam sama predstajiš.
2: Mej se groni Marija Grošiška, a ja som ho bila na Dolnoserskom gimnazijume až do 2016. Ja rada spivam všajatno v ketere rietze. V kompaktnom kuzu sme spivali gromaže, mej najljubšu spiju jo bil Peturium Bergeli. A čo by rada slyšala?

Jo, witajże uczebnie. Feriowy program z Zachopio by mogli gronić. Jo, we feriach smyducy, by dowolu z naszczek w Ukraju. Żynca zabramy se z jadnią rycu, którą już pejedają na całym swyżu. No jo, niekotary luży ją uknu, a pejedają, ale we wiele krajach. Esperanto stoi żynca dla nas we fokusu naszego tematyckiego uściwania. Oto przygeżbie miazy Narodnego Dnia tej rycy 6, a 12. Julia. Jo, a co mimo tego żynca dla nas słyszysz, to wam net gronim, ja sam Ania Kochoćwa, co a życzę wam wiele wiasy na przysłuchaniu, najlepiej niż w chłodku.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec se pastu.
1: Ja, liebe Gigi, oh, ja, gschio, nicht in das Jelgin mudre bösch, alle to wam gronim, da, ja, pschätze, jednogo, ako, ja, mudreische, tekewe, kurien zu.
2: Kikeriki!
3: Moje jajka są niewice, bewe, tak, tak, tak, tak.
2: Nie na tu wejse tak. Moje jajka są niewice, szeszki, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
4: Co sobie gjażite? Nie wiecie swoje moje jajka. Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
3: Kikiriki.
5: Co ga jo?
3: Kikiriki.
5: Już zaś jest gromadzina.
3: Kikiriki.
4: Uno są jajka z niaswa nento, musim wotuchnąć.
3: Gory szatki kikiriki liszka żo.
6: To se boim wujk.
4: Pomagaj mi wujk.
7: Dobry dzień, lubi wujk kokot. Dobry dzień, teke w lubi szatki kokosze. Glacogę se bojszo.
8: Moja godlja, ja som dušna liška, a cu s vami Janu pičku v ulicu vaš.
3: My se nie bojme, veto vemo, kto ty si a to godlja se čitame.
5: Tok,
2: tok. Nie bojme se, tok, tok, tok.
5: Tok, tok.
3: Sva liška si, tok, tok, tok, tok.
5: Tok, tok, tok.
2: Nisete voni našu staru mamu zakosnila?
8: Co sebe ty myslíš? Ja ženi stare mamy nie kusam.
5: Nie?
8: Pojšo, dovoj, dušno vuj kokot. Nja su vam vašni novinki. Pojšo, zde su dajšo su kumnjo. Som dušna liška.
2: Ja to vilno?
3: To jo tak vilno, ako zamogu gosebe letaš. Kikiriki.
8: Svuhajšo lepi na moju vašnu novinku. Tak je njezvoj njevustajšo daniš casnika. To jo gotova senzacija.
5: Senzacija?
3: Ulicuj.
5: Ach, как со мне напнета. Так, так, так.
3: Кикирики!
4: Та шлишка в улицу, я мега сежа мы на моце.
8: Слухай, шо, не мел не мир я готовали.
3: Мил!
8: Я за шипными звери там я вот нента, не мел не мир, а покой.
3: Так, так, так, так,
2: а житне сваженье?
5: А житне в умитование?
8: Так, так, веци не трапе, маю вие. Velike přijašelstvo s myšami.
3: Co?
8: Velký něco s vojcami korte grajú a psy věci nějakou sajú.
3: A líšky?
8: Líšky, my líšky.
3: Líšky? Líška tak žilně gleda, tak, tak, tak, tak.
4: Ona má také velike zuby.
2: Ta tak spoří mě po naše moce vásy, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
8: My líšky žicíme přijasné rozkranění s kurami. Tak, ak ne peredrešu.
3: Kikiriki.
8: Co se gronju, došne vujk?
3: Ja som groni kikiriki a nic vece.
8: Och, tak, to ga jo fajn.
3: Liška.
8: Vuj kokot?
3: A gojnto se svoje flintu?
8: Gojnt vaje flinte, gojnt vaje so teke vop zankno lid, ni mir, ni mir. A roki svoj flintu so zatka lid.
3: Jo. Kikiriki. Kikiriki.
2: So tak voče spivaš, voj kokot.
3: To
2: se se tak vysoko poro, voj kokot.
5: Co gotle, tak daloko šti gledaš?
8: Dušno, voj kokot, pojšo dovoj. Sedajšo se kumnjo, ljube šotki, som dušna liška.
3: Kikiriki.
8: Co tak stojiš, a gledaš, a spivaš?
3: Vopšauži, po polnej droze, gojntva pšišo.
8: Gojntva?
3: Veto njemogu joga zatkanu flintu spoznaš, a gojntva jove psi, kak vjasele skakaju.
8: Na zase viženje vujka šotki, gdje mne co vopstaraš?
3: Kikiriki! Tak ti bojasni!
4: To se voj kakot vegre mude, doktor. Smeju ja nentom, dok, dok, dok, dok, skojn se vodumnoš.
3: Kikiriki!
4: Dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok,
1: Ja, tak, nieco miastem, aż liszka iści bejazna przed buszku ubiegnio. Życzę wam, lubi się już raz redne ferio wyżyn.

0: Sharon opytali slidowaś teksto już spiła? Już wam rzec zdała znata, ale we to nieście megalinic rozmieś. Spiwał już spiły dre niewiecy uspiesznie planowany rzec świata Esperanto. Przycomś połydarią Esperanto registrirowaś niejo takie laszkę.
1: To jest szyszko gronić, a ja już przecież było szyszko gronić. Za Esperanto nie dają ludzi cenią, albo takie nieco podobne. Młode Esperanto pejdarie żyńca takie już nie są dzwonki analognych kubków, a koje to było niega. Możemy jano niekak licyć po liczbie używarią Esperanta w internecie. W socjalnych mediach dają szuzi Esperanto kubki, a Esperanto riecne używarie. Na Twitterie na przykład już słyszało Esperanto dwójki cask najwięcej używanym riecam. Pytakiem możemy gronić, aż Esperanto jo cesto używana riec w internecie. Oficjalne liczby se gibają niezi miazy 500 000 a 2 000 000 używarią. To zioło już szybko pomienić egzaktną liczbę.
0: Rozkładuje pelski lingwist, a projektowo sobudziła się zielaniścia za serskie kubłańskie uwijanie Hesibus Metop Tosiński. Umyślił ją sobie Esperanto Gates Ludwik Leiser Zamenhof. Wenio se narodził w 1895 w pedpłonocnej Pelskiej w mieście Białystok, kiedyż jo pe zieleniu pelskiej tęcas suszało to rusojskiego mecnarstwa.

В Białostoku byli żywy Żydy, Polacy, Białorusy, Rusy, Litawarie, Tatary a Niemcy. Mieszańca rycu kulturą a religią je obdawała zamenowa wet ranego zizietstwa. Mierna sytuacja to pak była niejo. Nieprzyjacielskość miazy etniskimi kubkami, a pogromy przeciwko Żydom, są słuszali do reality.

0: Ako gulia som miał nevšedné hobby. Zbierał som mieszczańskie plany nimskich a perskich miest. Jo, a ako raz som z mamu był w perskim obchodzie, a som widział plan miasta Białystok, kšiel som ten plan na każdy pat mieś. Na prednym boku jo stojało Białystok, plan miasta, stadtplan, city map, urboplanu. Jo, a te prjedne či riece, perski, nimski, engelski, som se viec poznal, ale tu stvrtu riec, urboplano, nie som megal net přirietovať. A citoval som pente legendy planie tej riece, napríklad benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to viem žinca, janor je v znamenio tankovňa funkcionirujúca celý žeň. Jo, a tá riece som jej veľmi spodobala. A przeszedł som ze starkiego, ktorej riec by to mogła być, to kuliaż ty nie oprzece wszystko wierzył. Jo, a starki mi Jano gronił, urboplano, Białystok, a to jo zawieszcze Esperanto. Jo, a pen som cytał w moim leksikonie w Białystoku a Esperancie, no a Białystok jo narodne miasto Ludwika Zamenhofa, inicjatora Esperanta. Jo, a ten dzień som se na każdy pat rozsłużył Esperanto uknuć. A miał som ten czas żasę żliet. Ale to jeszcze jo trało aż do lieża 2004, ako som szulju dokończył, a som miazy szulju a studiumom nowu zabieru pytał. A pen som se te knigły kupił Esperanto wod für wod. Jo, a som tu riec biego per miasecą nauknął.
1: To použil mnie to Ptaszyński we swoim prydnym kontakcie z Esperanto. Riec jo pen jego żywienie prejgowała.
0: W czasu mojego priednego studiuma som zahopił jeździć na Esperanto zmakania, a tam su byli przecej takie metodiske seminary, a takie oficjalne riecne przespytowania w zgromadnym europskim referencnym ramiku za riecy. A na janom z tych zmakania som poznał profesorku z Uniwersytetu w Poznaniu, Polskiej, kiedyś tam uczył o interlingwistiku, esperantologiu a esperantodidaktiku. Jo, a tak som sa spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby vordoval esperanto ceptár. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojego živenia, dokuliaž tak som z toho prišiel na rieci a lingvistiku a mojego žinca žívaš ako ceptár, nic jano ceptár esperanta, ale také ceptár slovenských riecov. A žinca učím esperanto napríklad na ľudových vysokých šúľach nímskej, a také u kraju. V Londone napríklad mám každý trimester kúpku studentu, kenž už o derie pejdajú Esperanto a plámne uknú v Esperanto literatúrie. Se vie v Esperanto.

Esperanto jo žincas našnje věci znata planuana rec, neopak dauno ta jadnčka. Přemyslovali vetom a opetali suto južo ve 18. stolešu. A južo veteranego 19. stoleša s takým išči do zamenhofa su dokumentirovane predne seriózne příklady. Žince glidame na gnujucu, ale zrazom teke mušecu liščinu iniciativou. Pedla nowych unamakaniu są jasnymi takie warianty, a dalej uwisza Esperanto. Zajmawe ze serskiej perspektywy są słońskie planowane riecy. 2001 su wezjawili światowu pomocną riec Slovio. Wynadej zmierzniść powiedariam słońskich rieców lepszą komunikację. Projekt jopak był konfrontowany z uchytowaniem, aż zastupują radikalne słońsko-nacjonalistyczne pozycje. Wen nie jose mega przesadzić. Takie miazy słońska riec mieciuslowiański, co welaszczyć komunikację miazy powiedariami szakich słońskich rieców. Gramatika riece Slovio bazirujo do dalokej miery na riece Esperanto. To miazy słońskie ma drugą strategię. Ako naturalistyczka riec nie ma żadne kumszne elementy. Wena bazirujo jano na etnosłońskich riecach, przytom ma to starocerkwińsko-słońskie wesebną pozycję. Obie riece używate rono tak łatyński, ako tege kyrilijski alfabet.

0: Jo, to by ja gronił. Esperanto jo leksikaliski, ja gramatyski, mieszańca germanijskich, słowiańskich, a romanijskich rytów. Tam dają wiecy, kiedy są ścieżkę za słowianą, na przykład ten artykuł la. Ako takie wiecy, kiedy są ścieżkę za nimcą, na przykład refleksywny posesiv, serbski jo to swej. Takie nieco nie dają nimszczynie, ale w Esperanto jo, na przykład Wen cyta swoje knigły, Esperanto jo to li legas sian libron, ale nimski elis sein buch. Co myżo teke byś wen cyta jogo knigły. Ale całkownie jo Esperanto rono ljaszki albo rono sieszki za nimcą a słowianą.
1: Kroni mi to ptasiński, a rozkładuję dalej.
0: Esperancie dajo jano 16 gramatyckich przawidłą. Te najważniejsze są każdy substantyw ma końc o. Na przykład dom, jo domo, elektryska, jo tramo, albo piwo, jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo, jo bona biero. A dalsze ważne prawidło jo, aż dajo jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, tio estas domo, ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każde słowo se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laży psiecy na psiedzlednej złożce. Krótka udzwa.
0: Na przykład ja som meto, Esperanto jo mi estas Marteno, możemy takie gronić, miese groni meto, to bużo w Esperanto mi nomidzas Marteno. Bydlim Hösebuzu, by było mi lodzas en Hösebuz, a że bydlisz ty, kie lodzas wi, pejdasz ty serski, czy wi parolas la soraban, albo teke jo pejdam Esperanto, mi parolas Esperanton.

0: Mieto Ptasinski nie uczy w dolnej łużycy jano dolny serskoriec, ale tege esperanto. W roli esperanto ma jasne mienienie.
1: Znate jo, aż dajo serby, kęż su uknuli albo uknu esperanto, a teke wiele esperanto pejdario uknio serszcinu, dokuliaż esperanto pejdario mają wielgin rady mięczynowe riecy. A znate serski esperanto pejdario teke Edward Warner, ten dyrektor Instytuta za Sorabistiku Lipsku. Ja myslím, až Esperanto má příhod ako menšinová riec, žen môde Esperanto pejdar žinca nevyží příhoda Esperanta ako univerzálnu riec. Žen nioco, aby se státy v UNO važili v Esperanto. To převostajeme engelštine. To je snaž ta největša změna v Esperanto gýbaniu, až možina vyží v riece Esperanto nosaria vysepnej kultury a już o nic więcej jako konkurenca angielszczynu. A to jo takie moje mienienie Esperanto jo żiel europejskiej kultury.
0: Viktor Zakar z Hesibuza, zorabista, sobudziła się na Uniwersji BTU, gleda na rolu Esperanto radnie wiecy krytyjski.
2: Saluton, to jo jadno z dveju słowów, na kotarež se derje dopomniom. Esperanto jo jadna riec, kotarež som uknul na jadnom crash kursu ve Zgorjelcu. Ucil jo profesor Edward Warner, a ja se na to derje dopomniom. Vnio to viegin derje ucil. Riec nejo se me tak viegin spodobava, dokulaž jo me cevi cas dopomniom na italsčinu, a ja mogu italski, a dokulaž jo bylo esperanto podobne italske rieci, mi je to ugledalo tak, ako by to bila bleda kopija italske rieci. Se vie, su bili teke rieci z germanijskih a slovenskih riecov, ale ta italsčina jo prevagovala. Na esperanto se teke derje dopomnijom, dokulaž viem, až se organiziruju seminari a legva za esperanto, a derje se dopomnijom na jaden fakt, jadnu cinitošć, gaš luš. Peda svoju maminu riec na takem legve za esperanto pen dajo šakorake pomenjenja za taki luži. A napšikvat dopomnijom se derje až gaš jaden luš, pohada s italske, a peda italski, a nic esperanto, ve tom legve pen se jomu groni krokodilo. To jo se ve svegin lušne. Teke jo zajmne až dajo jadno dvorniščo, blisko Barlinja, Halbe, a tam se opleva pičku vece esperanto, ale nja mogu se dopomnješ na kotore vašnje. Ja bi gronil, ja som tegde teke rozmeo až esperanto neos naš najlepša opcija za mnjo, dokulaš gašio jadna rec tak podobna druge, pen ne vižim tu, jo, tu trebnošć, abo ten zmys, jo, tu trebnošć, podobnu rec hišći raz uknuš, a ze pičku zmenjonimi pšavidlami.

0: Cześć, a 20 julia na dniu Esperanto świecie na całej ziemskiej kuli we zjawienie knigu Ludwika Lesera Zamenhofa pominionych unua libro predne knigły. Około tego datuma wytmieją się uszy tego każdy lieto wiecidniony Esperanto Światowy Kongres. Ku 111 letnikoju zmakaju se lietosa wet prednego do 8 augusta w Gracu w Austrijskej. Nie gledajucy na wiele seru krytyku, a pebrachujucy przypeznasie, obstaje Esperanto dalej aż do zincaśnego. A na całym świecie dej byś 2000 do 5000 maminorecnych tej rycy. W niemskich zastojnstwach, kazniach albo szulach nie eksistirują żadne oficjalne przało na nałożowanie Esperanto. Na jednotliwych niemskich uniwersytach pebituju Esperanto w ramiku rycnych kursów albo lingwistyckich projektów. Cało inaksza jozinca sytuacja w Pelskiej, powiedział Mieto Ptasiński.
1: Jo, zinca ma Esperanto przede wszystkim kulturny, a historyczny uznam. Pelskiej na przykład jo Esperanto jako kulturne derstwo UNESCO przypoznate, ale Esperanto ma takie cało praktyczny uznam, na przykład jako komunikacyjski sredek między partnerskimi miastami. Tak dają niemskiej oficjalne Esperanto miasto Harz Gorinach. Je to miesto Herzberg am Harz, a korespondencja między Herzbergom a jego polskim partnerskim miastem Gura se wytmiewa cało w Esperanto. W Wóżycy wytmiewają se wytargi zmakania esperantyskiej młodziny, na przykład w Berkołach. Tam se pen zmakają tej takie Esperanto donoserszczyna, dokoli aż wiele esperantistów rady uknią nowe riece, a przede wszystkim mniejsze nowe riece jako donoserszczynu.

Kaž, cože wiežeš, co by mogli dožywieć na końcu tyżenia w Dolnej Łużycy, pen zaszaltujszo wiczytek zasej Bramborska Serska Radio. Dajemy wam szakę dorady w naszych kulturnych pokazkach. Rybakarski swieżyn burze na przykład picniu, barkowach wytworiu rucnikary, a umyłcy sobie tu w nocy swoje dwere. A to donośnie oszo, pytakiem, każ zmiarzo ca saluszt, pen słyszymy se wiczy zasej aż do tego ochłość, co se dary niżywa chłodku albo przy jazorie.